ciebie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech i eretyk, Gryśka Trepiew, znajesz li tieta.